Możliwy statku, że mąż odpuści nie, że to z letnich brata. Chris se prawą zmiluje, znikar praznik pletny, ustający predaje, kto wiesz, ten bez kucik.